0: sama.
1: Best muzka!
2: Strična muzka!
3: Narodna muzka!
2: I party muzka! Staj!
3: To je Best FM.